wiecznie mieni smiech. Ale fouka sam sobie do pachy, to se nesluší.